0: Hey, polka music fans, Mark Grizz Gregorczyk here, inviting you to join me on Sundays between 8 and 10 in the morning for our Polka Request Show. On our request shows, it gives you, the listener, the opportunity to make the playlist. We're looking forward to hearing from you Sundays between 8 and 10 o'clock with your polka requests. Listen at grizzlyradios.com or on the Grizzly Radios app.
1: Muzykanci, ładnie zagrajcie! Everybody, live it up! Było to w lesie, zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał. A taki młody ludziom zaśpiewał. Stare panny się cieszały, jak go słyszały. Jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki. Ej.

Było to ludziom śpiewałem, tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra. A basista smyczkiem grywa i okiem mruga. Yeah! Nie brak, jedzie wątki!

0: Hej tam, skrzypaki, zagrajcie nam starodawną góralską melodię.
1: No już ci, zagramy. Raz, dwa.

środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz,

moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja.

złamała. On chciał się z nią żenić, ona nie chciała. Franiu, nie trap się za tą kochanką, Franiu, nie trap się.

bawić. Trochę potańcuję, trochę chcę wypić. Jak łyknę jednego, wezmę drugiego. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość tu gorzoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Here we gonna have good time, everybody.

everybody, dance everybody, happy as can. Yeah, tak mi się spodoba. Da, da, da, da, da, da. Yeah, what I'm gonna say, goodbye, that's it, yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. La, la, la, la, la, la, la, yeah. Goodbye, Kubaszka, I don't wanna see you no more. No, no, no.

ja nie chcę talaru ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej. Ja ciebie chcę na wieki.

0: Hi, everybody. This is Jigga Fortin from Grizzly Rock and Polkas here on GrizzlyRadios.com. Want to remind you, you can hear us every Saturday at 1 p.m., the new time on Sundays at 12 p.m., again on Mondays at 5 p.m., Tuesdays at 9 a.m., and Wednesdays at 5 p.m. here on GrizzlyRadios.com on the Polka Station. Thanks for listening.
1: Na zabawie wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, goście się witają.